Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: El Radio 98 FM. Macie dobre humory, bo wstaliście i wiecie, że będzie ładna pogoda, tak? To jest wam miło, no to zaraz wam popsuję. Lada dzień drogowcy pojawią się na kolejnej ulicy w centrum Łodzi. Pojawią się ze sprzętem. W poniedziałek, 5 października, czyli już po weekendzie, drogowcy rozpoczną remont ulicy Kopernika na odcinku pomiędzy ulicami Gdańską i Wólczańską. W ramach zaplanowanego zakresu prac wymienią zniszczoną jezdnię. Najpierw popsują tę już popsutą. Ponadto wyremontują chodniki wzdłuż drogi, ale to też nie od razu. Na czas trwania robót odcinek Kopernika zostanie zamknięty dla ruchu z zachowaniem wjazdów docelowych. Realizacja tego zadania dopełni zmian z ubiegłych lat, w ramach których kompleksowo zostało przebudowane torowisko, chodniki oraz przystanki. Jak widać, nie wystarczyło, trzeba jeszcze było pogrzebać więcej, głębiej, dalej i dłużej. No to mieszkańcy Kopernika, trzymamy za was kciuki. Pamiętajcie, apteka jest blisko i tam są różne środki, dzięki którym można to przetrwać.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Właśnie dostałem informację na gorącą linię, że jest dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. No nie trzeba mi dwa razy powtarzać, ale jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie "śmiech to zdrowie" to nie tylko metafora. W ciągu ostatnich kilku dekad rozwinęła się nawet nowa dziedzina badań nad tym zjawiskiem, zwana gelotologią. Dzięki niej potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. No jesienią jak znalazł, mniej wydam na leki. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Oznacza to, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. No idealna dieta. A szwedzcy naukowcy dowiedli, że śmiech jest po prostu zaraźliwy. Chodząc po łódzkich ulicach, mam wrażenie, że my się jeszcze nie zaraziliśmy.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: No i zobaczcie, wy tam sobie zęby myjecie, a czas mija. 6:30, czas na serwis informacyjny i prognozę pogody, bo warto wiedzieć, której pasty użyć.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Policja zainaugurowała akcję Świeć przykładem, noś odblaski. Zaczyna się okres jesienno-zimowy, szybciej zapadający zmrok i pogarszające się warunki atmosferyczne ograniczają widoczność na drogach, dlatego noszenie odblasków jest w tym okresie niezwykle istotne, mówi komisarz Agnieszka Jachimek.
3: Piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Koniecznie przestrzegajmy tego obowiązku.
2: Najgłębsze jezioro w Polsce powstanie w Bełchatowie Łódzkiem. Zbiornik będzie zlokalizowany w miejscu dzisiejszego wyrobiska węgla brunatnego Pola Bełchatów.
4: Zanim rzeczywiście te zbiorniki zostaną ukończone, tereny zrekultywowane, one oczywiście będą stanowić bazę do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.
2: Mówi dyrektor kopalni Bełchatów Dariusz Kowalczyk. Koncepcji i pomysłów na zagospodarowanie terenu jest wiele. Oprócz plaży i przystani jachtowej rozważany jest na przykład sztuczny tor wodny czy zatopienie koparki w zalanej odkrywce, co byłoby prawdziwą gratką dla wielbicieli nurkowania. Startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Najtańsza opcja to miejsce w pokoju wieloosobowym. Droższe są pojedyncze kawalerki. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
5: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
2: Ruch na rynku oznacza ryzyko oszustwa. Ekspertka przestrzega, by ostrożnie wpłacać kaucje dla wynajmujących.
5: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
2: Jak co roku w październiku Łódzki Szpital Kopernika organizuje wydarzenie Bra Day, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat leczenia chorób nowotworowych piersi, możliwości i metod rekonstrukcji piersi po mastektomii, a także promocji profilaktyki onkologicznej.
6: Zaczynamy w sobotę o godzinie 12 w hotelu Andels w Łodzi. Prelekcje Od choroby do piękna, jak chirurgia łączy onkologię z estetyką, zaprezentują lekarze z oddziału chirurgii onkologicznej naszego szpitala, a o godzinie 15 spotkanie z gościem specjalnym Krzysztofem Hołowczycem, który poprowadzi rozmowę, jak nadal kierować swoim życiem, kiedy los zmienia trasę. Poświęconą motywacji, sile psychicznej i radzeniu sobie w trudnych momentach. Wstęp wolny, zapraszamy.
2: Mówi Julia Ścigała z Kopernika. Natomiast 16 października w Łódzkim Klubie Wytwórnia odbędzie się uroczysta gala będąca połączeniem świata medycyny i mody. 40 pacjentek wystąpi w roli modelek, prezentując kolekcję polskich projektantów.
1: El Radio na pogodę.
0: Jednak poranki są chłodne, więc niech was nie zmyli informacja, że będzie dzisiaj słonecznie i bardzo ciepło, bo maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, a jak komuś jeszcze po lecie został filtr przeciwsłoneczny, czy jak to się tam nazywa, no to możecie się dzisiaj wysmarować.
7: El Radio. Warto wiedzieć.

El Radio 98 FM. Pięknie nam już ten piątek mija, za chwilę rozpoczynamy weekend, a do tego jest ładna pogoda. Jeszcze dodam, że mamy dobrą drogową wiadomość. Wyobrażacie sobie? Dobra wiadomość z łódzkiej drogi.

0: El Radio 98 FM. No to trzymajcie się teraz mocno umywalki. W ostatnich dniach kierowcy jadący przez skrzyżowanie Alei Kościuszki i ulicy Zielonej w Łodzi mogli zauważyć nowe sygnalizatory. To znak, że już niebawem znów pojedziemy autem tą ulicą, a na placu budowy trwają zaawansowane prace przy odtwarzaniu nawierzchni. Tak, skrzyżowanie Alei Kościuszki z Zieloną w Łodzi zostało zamknięte we wrześniu 2023 roku. 3 lata! Od tego czasu kierowcy jeździli objazdami. Zamiast skrzyżowania pojawiły się głębokie wykopy, w których rozpoczęto budowę podziemnego przystanku kolejowego Łódź Śródmieście. Od miesięcy były prowadzone rozmowy, których efektem jest przywrócenie ruchu samochodowego. Kolejarze planują otworzyć przejazd przez skrzyżowanie do końca tego roku. No, proszę. A jeszcze trzeba dodać, że tramwaje będą jeździć. To nie tak, że nam włączą ulicę, a wyłączą tramwaje. Wszystko naraz powinno jeździć. No, powinno, ale pożyjemy, zobaczymy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Radio 98 FM. Pogrzebałem i znalazłem. Wychodząc dzisiaj z domu, tak na wszelki wypadek, ucałujcie swoje żony szczerze i serdecznie. Mają swoje święto. Naprawdę, mamy Dzień Anioła Stróża. Nie chciałbym, żeby to tak trącało świętem religijnym. Zróbmy więc taki ziemski Dzień Anioła Stróża. Zadzwońcie dzisiaj do kogoś, złóżcie komuś życzenia, pomóżcie komuś. Tak bezinteresownie, tak po prostu od siebie, z potrzeby. Ja wiem, popatrzą na was jak na kretynów, ale spróbujcie wczuć się w takiego anioła stróża. Widzicie, jak on się musi namordować, żeby nam dogodzić? Naprawdę, być aniołem stróżem to nie jest prosta sprawa. Zapytajcie swojej żony przed wyjściem.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio
1: 98 FM. Patrzę za was na zegar, żebyście wy nie musieli głowy wykręcać, żebyście sobie karku nie skręcili. Jest godzina 7. Wstajecie powoli, ale robicie głośniej, bo teraz będą najważniejsze wiadomości, a potem prognoza pogody, żebyście wiedzieli, jak się ubrać.
2: Reklama.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Niezwyciężeni. Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
0: Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
2: Po reklamie.
5: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte.
6: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
7: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
8: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
7: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
9: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
7: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
5: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
10: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
5: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali. W Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń w tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego
2: w Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
5: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Zapowiada nam się piękny dzień, ale bardzo Was proszę, nie wybiegajcie z domu w krótkich gatkach i w koszulkach z krótkimi rękawkami, bo jest jesień i poranki są chłodne. Będziecie się w ciągu dnia dopiero rozbierać. Będzie dużo słońca, 22 stopnie maksymalnie, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany. No po prostu misia w teczkę i na wycieczkę.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio 98 FM. Piotrek Rogusz, dzień dobry, piątek, drugi dzień października. Czy wy już przypadkiem nie powinniście wychodzić z domu? Czy tam ktoś nie jest lekko spóźniony? No bo już jest taka godzina, że przynajmniej powinniście wsiadać do samochodu, o ile już nie stać w korkach. Zaraz będziemy o tych korkach gadać.
0: El Radio 98 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

Radio 98 FM. Za chwileczkę sprawdzimy, co słychać na łódzkich ulicach, ale przypominam, że dzisiaj jest dzień bez przemocy, więc jeśli już tam ktoś was wkurzył w tych korkach, to proszę na niego nie nastawać, nawet o tym nie myśl.

0: Sandrowska w kierunku Włókniarzy. Już też jest całkiem sporo samochodzików. Pabianicka przy rondzie Lotników. Spowolnienia. Przędzaniana od Fabrycznej do Piłsudskiego. Też spowolnienia. I w wielu, wielu innych miejscach. Żeby nie wspomnieć Bandurskiego. Czy żeby nie mówić o Krzemienieckiej od Redkińskiej w stronę Teofilowa. Tam też już spowolnienia. No do miłego stania w tych koreczkach. Przypominam, dzień bez przemocy. Nie, nie. Ten pan obok jest waszym bliźnim i nie należy o nim brzydko myśleć.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: N Radio 98 FM. Jaki mamy dzisiaj dobry dzień. No jednak jak usiądą i pomyślą, to coś w tych urzędach dobrego wymyślą. Od wczoraj zasłużeni honorowi dawcy krwi oraz przeszczepu parkują w Łodzi za darmo. O abonament ze stawką zerową pozwalający na darmowe parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie całej Łodzi mogą się ubiegać osoby, które posiadają legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi pierwszego stopnia lub zasłużonego dawcy przeszczepu i odprowadzają w Łodzi podatki. Abonament ze stawką zerową można uzyskać w siedzibie zarządu Drugi Transportu przy ulicy Tuwima 36. Trzeba dołączyć dokument poświadczający rozliczanie podatku w Łodzi wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru w przypadku rozliczenia elektronicznego oraz legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi pierwszego stopnia lub legitymacji zasłużonych dawców przeszczepu. Abonament jest wydawany na 2 lata, a po ich upływie można się ubiegać o jego ponowne wystawienie. No jestem dumny z mojego miasta.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Radio 90 i 8 FM. Między kanapką a łykiem kawy dyskretnie przypominam, że jest 7:30. Czas na serwis informacyjny i prognozę pogody.
1: Radio, bliżej Ciebie.
2: Łódzki tunel średnicowy z nowym terminem. Według Polskich Linii Kolejowych cała inwestycja ma być gotowa w 2031 roku. Jeszcze w tym roku ma wrócić przejazd nad wykopem stacji Łódź-Śródmieście. Brakujące 960 metrów tunelu ma być drążone od początku przyszłego roku. 9 F-35 już w Łasku. Do bazy lotnictwa taktycznego dotarł kolejny Husarz. To pierwsza polska maszyna zmontowana we Włoszech. Polska zamówiła łącznie 32 takie samoloty. Do końca roku w kraju ma być ich 14. I dobra wiadomość dla krwiodawców. Zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia oraz zasłużeni dawcy przeszczepu mogą parkować za darmo w całej łódzkiej strefie płatnego parkowania. Trzeba wcześniej wyrobić specjalny abonament w Zarządzie Dróg i Transportu przy Tuwima albo przez internet. Dokument jest ważny przez 2 lata, a sportowo dziś startują mistrzynie Polski. PGE Budowlani Łódź rozpoczynają sezon Tauron Ligi. Na początek wyjazdowy mecz z Beniaminkiem Netland MKS Kalisz.
3: L Radio dla sportu.
4: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt i jeszcze w gorszym położeniu są Rumuni, bo przegrali oba pierwsze spotkania.
5: To jest mecz życia i śmierci dla nas. No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
4: Mówił na przedmeczowej konferencji trener Polaków Jan Urban. Kibice naszej reprezentacji na zwycięstwo kadry czekają od marca, kiedy to pokonaliśmy Albanię. A trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów trwa w najlepsze najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo w składzie, który opuścił kadrę, ale i tak goście wygrali 4-2. O kolejną sensację w tych rozgrywkach postarali się Grecy, remisując z Holandią 2-2. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena 5-7, 6-3 i 6-4 i awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Żeą. Dziś także na kort w Pekinie wyjdzie Magdalena French. Ona powalczy w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kei Nishikori, jedyny japoński finalista imprezy wielkoszlemowej, zakończył tenisową karierę. Ostatni mecz rozegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. Uległ w nim rozstawionemu z numerem 2 Amerykaninowi Francisowi Tiafoe 4-6 i 4-6. Reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych Igrzyskach Europejskich w 2027 roku w Stambule. Taką informację przekazał rosyjski minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to 4. edycja tej imprezy. Poprzednie odbywały się w Baku, Mińsku oraz Krakowie.
1: L Radio na pogodę.
0: Ciepło i słonecznie. Można założyć coś z krótkim rękawkiem, oby nie spodnie, ale trzeba pamiętać, że rano jest chłodno, więc ramionka trzeba czymś okryć. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 22 stopnie, ale rano może być tak 13. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany. Zaplanujcie ten dzień, bo szkoda marnować taką ładną pogodę.
3: L Radio. Warto wiedzieć.

N Radio 98 FM. Na łódzkich drogach korki, a EC1 się zazieleni. No i myślicie, że te wiadomości zmienią coś w waszym piątkowym porannym życiu?

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No to wyjeżdżamy na Łódzkie ulice, a tam co? A tam korki. Ale wiecie co? Ale wymyślcie sobie na przykład, że jest zimno, minus 15, zawierucha, z nieba nie wiadomo co się sypie albo leci, płynie i wy stoicie na przystanku, a tramwaj nie przyjeżdża, bo zamarzł po drodze i marzniecie, i do roboty daleko, i głodni jeszcze jesteście, i kawy nie zdążyliście wypić. No prawda, że w tych korkach od razu robi się przyjemniej w samochodziku? Obywatelsko od maratońskiej, tam stoicie sobie w ciepełku, na niciarnianej sobie stoicie w pięknym, nowym, luksusowym samochodzie. Na Źródłowej w kierunku Ronda Solidarności także możecie się rozkoszować słuchaniem radia. Na Przybyszewskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa możecie zerknąć w lusterko i pomalować sobie oko. Na Naruczowicza przy Kopcińskiego zrobić manikir, pedikir i inny kir, jeśli tylko potraficie. Włókniarz od Struga w stronę Radogoszcza. Tam też jesteście w swoim aucie i myślicie sobie, gdzie ja pojadę, jak będę mieć wolną chwilę. No, od razu miło.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Radio 90 i 8 FM. Trzeba przyznać, że EC1 to generalnie taka trochę betonowa pustynia, ale zazieleni się. Ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych nowej zieleni wzbogaci otoczenie dawnej elektrociepłowni. To powierzchnia większa niż 15 boisk do siatkówki. Pojawią się nowe nasadzenia, miejsca do odpoczynku, mała architektura. EC1 rozpoczęło postępowanie na zagospodarowanie terenu, a potencjalni wykonawcy mają za sobą pierwszą wizję lokalną. W ramach gigantycznej metamorfozy zaplanowano nowe rabaty, trawniki, krzewy, byliny oraz nowe drzewa o wysokości od 2 do 5 metrów. Wśród nich pojawią się m.in. sosny, graby, platany oraz ozdobne jabłonie. Niższe piętro zieleni stworzą m.in. hortensje, róże i laurowiśnie. W projekcie znalazły się różne rodzaje ławek, siedzisk, trejarze z pnączami, stojaki rowerowe, donice oraz głazy wkomponowane w zieleń. Obecnie trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy, więc jeszcze tam sobie roweru nie przypniecie i laurowiśni nie zerwiecie. A jak będziecie siedzieć na betonie, to dostaniecie wilka.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Patrzę za was na zegar, żebyście wy nie musieli głowy wykręcać, żebyście sobie karku nie skręcili. Jest godzina 7. Wstajecie powoli, ale robicie głośniej, bo teraz będą najważniejsze wiadomości, a potem prognoza pogody, żebyście wiedzieli, jak się ubrać.
3: Reklama.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zapki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
5: Niezwyciężeni.
6: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
3: Po reklamie.
7: Paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
9: Warto wiedzieć.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
10: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
7: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka.
11: The death penalty has no place in any...
12: Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christy Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
7: Obecnie 50-letnia Christy Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała dwa zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Nurkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achlbecku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
13: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
7: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca. Jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
14: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
7: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Tak, żebym mógł taką pogodę zapowiadać przez najbliższe 4 miesiące. Ciepło i słonecznie, temperatura maksymalna 22 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, taki przy kolanach, nie za wysoki, nie za bardzo męczący, taki chłodząco uspokajający, żyć nie umierać, do tego piątek i można gdzieś wyjechać, tylko rowerem, bo paliwo jest drogie i wszystko popsuje.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: El Radio.
5: El Radio.
2: El Radio 98 FM. No piękny piątek przed nami. 2 października. Weekend zapowiada się cudownie. Na grzyby, na ryby, na lwy, na co chcecie, możecie sobie jechać. Imieniny dzisiaj obchodzą Antoni, Teofil oraz Aleksandra. Ten Stanimir mi chodzi po głowie, żeby sprawdzić, co to za imię. Ale mi się nie chce. Wam też się o tej porze nie chce. A propos nie chce się. Trzeba do pracy się już jakoś przemieszczać. A jeśli już jesteście w pracy, no to spróbujcie się zabrać za coś pożytecznego. Albo przynajmniej nie przeszkadzajcie innym.
3: El Radio.
5: El Radio.
0: 98 FM.
5: 98 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floralots.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No to wyruszamy sobie na łódzkie ulice i tak sobie myślę z dużą miłością i czułością o mieszkańcach Rytkini, którzy mają zamknięte skrzyżowanie Kusocińskiego-Rytkińskiej, bo tam im budują rondo, kiedyś może będzie dobrze, ale na razie to nie bardzo, bo oni wszystkie teraz ulice wylotowe z tej Rytkini to mają pozapychane, na Konstantynowskiej to już od świtu taki ruch, jakby wszyscy po kartofle do miasta jechali, albo odwrotnie powinno być. W każdym razie oprócz Rytkini to o tej porze dużo samochodów jest na Traktorowej, na Pomorskiej, na Franciszkańskiej, Kinińskiej, także na Niciarnianej w dwóch kierunkach i na Obywatelskiej. Rondo Solidarności, rondo lotników, tu jak zawsze dużo aut, także na skrzyżowaniu Marszałków. Trzymajcie się, w zasadzie niech spojrzę na zegarek. No już powinniście być w pracy, przestańcie znowu tam jeździć po tym mieście. Niektórzy mówią, że to sprawy mają do załatwienia. Jakby nie można było przez telefon albo online.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Radio. El Radio.
1: Nie jeden łodzianin stojący w korkach albo czekający na przystanku na tramwaj lub autobus tak sobie myśli, a w normalnym świecie to w takim dużym mieście to metro mają. I tu mam dla was złą wiadomość. Łódź nie jest miastem, w którym metro ma sens. Z raportu Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynika, że metro jest dziś uzasadnione przede wszystkim i tylko w Warszawie. We Wrocławiu eksperci rekomendują rozwiązania pośrednie, jak pre-metro czy szybki tramwaj, a w Łodzi, Poznaniu i Górnośląskim Śląsko-Zagłębiowskiej metropolii kolej aglomeracyjną w połączeniu z szybkim tramwajem. Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów osiągnęły najniższy poziom zasadności budowy klasycznego metra. Łódź stanowi przykład miasta, w którym korzyści z dalszego rozwoju szybkiego tramwaju przewyższają potencjalne efekty budowy klasycznego metra. Tak oceniono w raporcie. Raport raportem, a my tu w Łodzi zrobimy po swojemu. Rozkopiemy wszystko pod ziemią, rozkopiemy wszystko na ziemi. Co się nie da rozkopać, to zawęzimy. I co nam zrobicie? Możecie nas co najwyżej, sami wiecie co i sami wiecie gdzie. I przez chwilę poczułem się, jakbym był wiceprezydentem.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM, 8:30. No piątek i no mignam znika. Za chwilę będzie weekend, ale póki co serwis informacyjny, później prognoza pogody i poproszę o pełną koncentrację.
0: El Radio, bliżej Ciebie.
3: Darmowe parkowanie dla krwiodawców. Zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia i zasłużeni dawcy przeszczepu mogą bezpłatnie zostawiać samochody w całej łódzkiej strefie płatnego parkowania. Trzeba wcześniej wyrobić specjalny abonament w Zarządzie Dróg i Transportu Przytuwima albo przez internet. Dokument jest ważny przez 2 lata. Zmiany w autobusach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pasażerowie linii 2 i 11 powinni sprawdzić rozkład przed podróżą. Na trasie Wola-Rakowa-Bedoń pojawił się dodatkowy poranny kurs, który pozwala przesiąść się na pociąg do Łodzi. Nowy autobus kursuje też z Będkowa do Wolburki, skąd można złapać pociąg w kierunku Łodzi. Zmienione rozkłady obowiązują do 24 października. Mija rok systemu kaucyjnego. Do zwrotu trafiają m.in. butelki i puszki, a pieniądze za opakowania można odzyskać w punktach zbiórki i automatach kaucyjnych. W Łodzi opisano przypadek rekordowego zwrotu. Jedna osoba odzyskała blisko 2,5 tysiąca złotych. A teraz coś dla studentów. Ruszyła kolejna edycja programu Młodzi w Łodzi. Na super stypendia przeznaczono w tym roku ponad 800 tysięcy złotych. Do zdobycia jest ponad 70 stypendiów, a każde może wynieść od 9 do nawet 13 tysięcy złotych. Są też miejsca w akademikach, mieszkanie na cały rok oraz bezpłatne studia i kursy angielskiego. Wnioski można składać do 26 października.
4: El Radio dla sportu.
3: Dziś pierwszy mecz nowego sezonu Tauron Ligi Kobiet. PGE Budowlani Łódź rozpoczynają walkę o obronę Mistrzostwa Polski. Na początek od razu mecz z Beniaminkiem EMKS-em Kalisz. I to właśnie to spotkanie otworzy cały sezon. Pierwszy gwizdek w Kaliszu o 17:30.
5: Się okaże już po kilku kolejkach, jaką formę prezentują rywale. Natomiast w moim odczuciu spodziewam się tego, że faktycznie sezon będzie bardziej wyrównany w tym roku.
3: Podopieczne trenera Macieja Biernata przystępują do sezonu jako mistrzynie Polski, ale latem w zespole sporo się zmieniło. Do Łodzi dołączyły m.in. reprezentacyjna rozgrywająca Katarzyna Wenerska oraz Martyna Grajber-Nowakowska. W niedzielę swój pierwszy mecz w Tauron Lidze rozegra ŁKS Commerzcon. Wiewióry podejmą Deweloper z Rzeszów. Po piątym miejscu w poprzednim sezonie łodzianki chcą wrócić na podium.
6: Poczekajmy, pamiętajmy, ten sezon jest zwariowany. Mamy 7 reprezentantów kraju. Nie tylko zresztą my. My cały czas jesteśmy w okresie przygotowawczym tak naprawdę. Okej, w niedzielę gramy mecz, ale dziewczyny się poznają dopiero.
3: Przekonuje prezes klubu Hubert Hoffmann. Zespół został mocno przebudowany. Zostały 4 zawodniczki, a dołączyło 9 nowych.
7: To możemy w tym sezonie naprawdę bardzo dużo osiągnąć. Z tym będę przychodzić na każdy trening.
3: Dodaje środkowa Anna Obiała. A za tydzień wielkie derby Łodzi. W sobotę wielkie starcie w Ekstralidze Rugby. Lider KS Wizja Medgrod Budowlani Łódź podejmie mistrza Polski Pogoń Siedlce. Łodzianie wygrali wszystkie 4 dotychczasowe mecze. Pogoń ma na koncie 1 porażkę. W sobotę Widzew zagra z Polonią Warszawa w drugim meczu Basket Ligi Kobiet. Łodzianki rozpoczęły sezon od zwycięstwa. Piłkarski ŁKS nie zagra w sobotę z Radomiakiem Radom. Ekstraklasowy rywal odwołał sparing z powodu problemów kadrowych. ŁKS-iacy zagrają jednak towarzysko. Ich przeciwnikiem będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
0: El Radio na pogodę.
2: Przed nami piękny, słoneczny dzień, a do tego ciepły. Temperatura maksymalna 22 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany. Kto nie ma grillowego zapasu kiełbasy w lodówce, to wyskakuje szybciutko z pracy, kupuje ile trzeba, planuje wyjazd gdzie trzeba i tam już rozpalamy, bawimy się, a w poniedziałek jak zwykle spotykamy się w tym samym miejscu, przy tym samym biurku, o tej samej porze.
4: El Radio.

W Radiu 98 FM. Wiem, że to piątek i powinny być same dobre wiadomości, no ale musimy po raz ostatni wyjechać na łódzkie drogi i sprawdzić, co tam w korkach, czy ktoś kogoś czymś w coś. A później opowiem wam o tym, że w Łodzi można też wydychać zielone, wydychać szare.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No to wyjeżdżamy na łódzkie drogi i mam taki od razu postulat do tych, którzy zarządzają nazwami ulic w mieście. Gdybyście częściej te nazwy zmieniali, to te nasze wszystkie informacje drogowe byłyby ciekawsze, bo byśmy codziennie mówili o jakichś innych miejscach, bo one by się zmieniały, przybywałoby może jakichś ulic, albo by jakieś znikały, a nie tak ciągle wszyscy stoją na Piłsudskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa, albo na Rondzie Solidarności od strony miasta Kopcińskiego, tam też dłużej się stoi, Obywatelska od Nowych Sadów w stronę Jana Pawła, Korek, Pabianicka od Staroludzkiej w stronę też tej samej ulicy, czyli Jana Pawła. Wolniej się tam jedzie i zachodnia od Limanowskiego w stronę centrum jest Korek. A gdybyśmy zmienili te wszystkie nazwy, to by było inaczej. Mimo tego, że w rzeczywistości byłoby tak samo. A ja teraz zrozumiałem, to dlatego wy robicie te remonty wszystkie, żeby się zmieniała rzeczywistość, żeby nie było nudy w mieście, żeby trzeba było objeżdżać miejsca, które jeszcze wczoraj były przejezdne. No i tak się ten interes kręci. Źle to zabrzmiało. Oj, źle.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Ten Radio 98 FM. Łódź tworzy nowe skwery, modernizuje parki, wprowadza zieleń przy ulicach. Samo posadzenie drzew, krzewów i bylin to jednak dopiero początek. W tym roku na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni pozostającej pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej przeznaczono blisko, uwaga, 14 milionów złotych. Prawie 5 milionów złotych mniej niż rok wcześniej. Inwestycja w zieleń nie kończy się w chwili posadzenia roślin. Drzewa, krzewy i rabaty pozostają w przestrzeni miasta przez kolejne lata i wymagają regularnej pielęgnacji. Zarząd Zieleni Miejskiej wskazuje, że na stan zieleni wpływa kilka różnych czynników. Wśród nich wymienia zmienne warunki pogodowe, okresowe susze, intensywne użytkowanie terenów zielonych, naturalne zabieranie części roślin, a również przypadki wandalizmu i uszkadzania roślinności. Utrzymaniem miejskiej zieleni zajmuje się obecnie 16 zewnętrznych firm, a łączna wartość zawartych z nimi umów wynosi ponad 16 milionów złotych. Ale można by było więcej przeznaczyć, gdybyśmy tych błoni tak nie wyrównywali, co to wyrównać się nie dało.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
1: Radio 98 FM. Odliczam sekundy, odliczyłem. Jest już 9. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody, bo warto wiedzieć. Oj, warto, warto.
2: Reklama.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
4: Niezwyciężeni.
5: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14:30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
6: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
2: Po reklamie.
7: Tankowanie będzie tańsze. Pytanie teraz, czy w weekend, czy dopiero po. Problem z produkcją miodu w Polsce. Ceny mogą podskoczyć. Znów można plażować w wózce. Plaża po tygodniu została posprzątana.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
9: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
7: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po dwóch latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojwódzka-Żelezniakowicz.
10: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych no są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
7: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
11: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
7: Z tego powodu miod prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Wózce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
2: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Wiem, że w piątki lubicie najbardziej muzykę, więc nie będę długo o tej pogodzie opowiadał. Dzisiaj słonecznie i ciepło, maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie wysokie, wiatru prawie nie będzie. Zadowoleni? Ja tak!
2: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio.
4: El Radio.
1: No to tak dla porządku powiem tylko, że jest piątek i drugi dzień października, bo jestem w stanie się założyć, że jeśli jest piątek, to wy doskonale wiecie, że to jest piątek, a tak jak jest środa, to nie wiecie, jaki to jest dzień tygodnia, a wtorek to w ogóle, co dzisiaj jest? Wtorek? Że wtorek? Oj, jak to szybko zleciało, a piątek to wie każdy, bo to o piątku to już się myśli 4 dni wcześniej, prawda? Wszystkiego najlepszego dla Antoniego, Teofila oraz Aleksandra. Oni mają podwójne święto, piątek i imieniny.
0: El Radio.
4: El Radio.
0: 98 FM.
4: 98 FM.
0: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floralots.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

0: Radio.
1: El Radio.
2: Dzisiaj mamy piątek, już myślimy o tym, jak będziemy się bawić i odpoczywać, ale czas szybko minie i w poniedziałek będziecie musieli wrócić do pracy. A trzeba wam wiedzieć, że rozpocznie się wtedy kolejny remont i zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Pomorskiej i Kilińskiego. Tadam! W ramach prac wyremontowane zostanie zniszczone torowisko wraz z łukami. Wymieniona zostanie również nawierzchnia jezdni w obrębie skrzyżowania. I co to oznacza? Że właśnie w związku ze startem robót trasy zmienią linie tramwajowe. 1, 4, 5, 15, 17 i 45. Zamknięcie skrzyżowania oznacza też odcięcie ulicy Pomorskiej od ruchu tramwajowego. Zamiast nich kursować będą autobusy MPK. Prace w tym miejscu mają potrwać 3 miesiące. Szybko zleci. Tramwaje na ulicy Pomorskiej zapewniają dojazd do wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, Osiedla Studenckiego, Lumumbowo oraz do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Z tym ostatnim to gorzej, ale studenci, no to ruch dobrze im zrobi, bo siedzą tylko w tych smartfonidłach i nad książkami i się uczą, no to sobie trochę pochodzą. Ale to nie tak, że jesteśmy pozostawieni bez opieki, bo przecież można autobusem do tego CKD dojechać. Czyli takie szczęście w nieszczęściu, jak to w Łodzi.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Aniele Boży Stróżu, mój Ty zawsze przy mnie stój. Znamy to wszyscy, prawda? Dziś nasi opiekunowie mają swoje święto, które ma bardzo długie tradycje. Wprowadził je bowiem papież Klemens X i to było w XVII wieku. Jest to wyjątkowy dzień, albowiem solenizantami w tym dniu są nasi aniołowie stróżowie. Każdy człowiek, bez względu na wyznawaną wiarę, rodzi się z przydzielonym mu aniołem stróżem. Biblia mówi o aniołach ponad 300 razy. To anioł potrafi wkroczyć w życie człowieka, ratując go z opresji. Czasem ich pomocy możemy nie zauważyć, pomagają nam bowiem bardzo subtelnie, a potem równie delikatnie usuwają się w cień. Tak jak ja teraz.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Jess Reeve, L Radio. Dookoła południa ten program zabiera Was teraz do takiego miejsca, jakiego świat jeszcze nie widział. Ulica wybrukowana czystym złotem. Ona mogła pojawiać się tylko w bajkach do tej pory. Tymczasem Dubaj ogłasza plany stworzenia pierwszej na świecie ulicy wykonanej z prawdziwego złota. Nowa atrakcja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie słynnego złotego suku w historycznej dzielnicy Dubaju w Dajrze. Zjednoczone Emiraty Arabskie są drugim co do wielkości na świecie ośrodkiem handlu fizycznym złotem. Dubaj od lat słynie z inwestycji, które przyciągają uwagę całego świata. Najwyższy budynek, Burj Khalifa, największe na świecie koło widokowe Ain Dubai, najgłębszy basen do nurkowania Deep Dive Dubai, czy klimatyzowana ulica na Heart of Europe, gdzie co pół godziny pada deszcz. To tylko kilka przykładów. Teraz do tej listy dołącza Złota Ulica. No, kto bogatemu zabroni?
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: To była Kasia Sienkiewicz, Wele Radio. Dookoła południa, słuchajcie, czytam w internecie o nowych trendach w wykańczaniu mieszkań i piszą tam tak: zapomnij o lamelach i tapetach. Teraz króluje drapery wall. Drapery wall. Rozwiązanie jest bezczelnie efektowne. No, uwagę zwraca tutaj słowo bezczelnie. A o co chodzi tak naprawdę? Zasłony. Kojarzymy oczywiście z oknami, jednak granice powoli się przesuwają, a tkaniny mogą opanować całą ścianę od jednego końca pomieszczenia do drugiego. Często też od samego sufitu aż do podłogi. Najlepiej w tej roli sprawdzi się ciężki aksamit, gładki jedwab i błyszczący brokat. A umiejętne drapowanie materiału stworzy iluzję pięknych fal spływających po ścianach. Zasłony mają to do siebie, że można coś nimi zasłonić. No ale jak już wszystko zasłonimy, no to aż strach będzie oprzeć się o ścianę, a czasami trzeba. No ale podobno odrobina dramatyzmu jest teraz w modzie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Powoli, powoli zbliżamy się do 12:00 i już za chwilę w samo południe najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
4: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14:30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
5: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
6: Już w ten weekend spadną ceny paliwa na stacjach, obiecuje minister finansów. Wiedza na temat chorób nowotworowych piersi. Łódzki Kopernik organizuje Braday. Bezpłatne parkowanie w Łodzi dla honorowych dawców krwi i przeszczepu.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Przemysław Nazę, zapraszam. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około złoty 20, złoty 30 na litrze. O ile dokładnie mogą spaść ceny paliw, mówi analityk Daniel Czyżewski.
8: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy.
6: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Jak co roku w październiku, Łódzki Szpital Kopernika organizuje wydarzenie Braday, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat leczenia chorób nowotworowych piersi, możliwości i metod rekonstrukcji piersi po mastektomii, a także promocji profilaktyki onkologicznej. Przez cały październik będą odbywać się bezpłatne warsztaty.
9: Zaczynamy w sobotę 3 października o godzinie 12 w hotelu Andels w Łodzi. Prelekcje Od choroby do piękna, jak chirurgia łączy onkologię z estetyką, zaprezentują lekarze z oddziału chirurgii onkologicznej naszego szpitala. O 13:30 warsztat Ja nadal kieruję swoim życiem, zarząd za sobą w chorobie nowotworowej, a o godzinie 15 spotkanie z gościem specjalnym, Krzysztofem Hołowczycem, który poprowadzi rozmowę, jak nadal kierować swoim życiem, kiedy los zmienia trasę, poświęconą motywacji, sile psychicznej i radzeniu sobie w trudnych momentach. Wstęp wolny, zapraszamy.
6: Mówi Julia Ścigała z Kopernika. Szczegółowy program kolejnych spotkań jest dostępny na stronie szpitala koperniklots.pl w zakładce Braday oraz w social mediach szpitala i samego wydarzenia. Natomiast 16 października w Łódzkim Klubie Wytwórnia odbędzie się uroczysta gala będąca połączeniem świata medycyny i mody. 40 pacjentek wystąpi w roli modelek, prezentując kolekcję polskich projektantów. Zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia oraz zasłużeni dawcy przeszczepu mogą bezpłatnie parkować w całej łódzkiej strefie płatnego parkowania. Uprawnienie trzeba wcześniej potwierdzić i uzyskać specjalny abonament. Można to zrobić w siedzibie Zarządu Drogi Transportu przy Tuwima albo przez internet. Abonament jest wydawany na 2 lata. Przy składaniu wniosku trzeba m.in. przedstawić odpowiednią legitymację oraz dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego w Łodzi. To rozwiązanie jest efektywne. efektem obywatelskiego projektu, pod którym zebrano ponad 1400 podpisów.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Dziś w Łodzi i okolicach bezchmurnie, a więc samo słońce na niebie. Temperatury całkiem komfortowe na poziomie 21-22, może nawet stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słaby.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio. El Radio.
2: Dookoła południa, już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka programu teraz właśnie przed nami. Już się zaczęła. Witek Lazar, witam i zapraszam na drugą połówkę. Będziemy razem do drugiej.

0: Po 12 pora na początek tej godziny, abyśmy poświęcili chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 2 października. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Sting, brytyjski muzyk, wokalista, kompozytor, Mike Rutherford, brytyjski gitarzysta, członek zespołów Genesis i Mike and the Mechanics, Romina Power, amerykańska piosenkarka i aktorka, Philip Oakey, brytyjski wokalista, kompozytor, członek zespołu The Human League, Tomasz Budzyński, polski wokalista rockowy, malarz, poeta, członek zespołów Armia i Siekiera. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich porówno 100 lat.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Carl Leroy Jepsen za nami w El Radio. Nasza rubryka Co za dzień, jak zwykle o tej porze, czyli sprawdzamy, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą, 2 października. Tego dnia w 1992 roku miała miejsce premiera polskiej edycji teleturnieju Koło Fortuny. Teleturniej oparty na amerykańskim formacie Wheel of Fortune był emitowany na antenie TVP2 w latach 1992-98, potem 2007-2009 i od 2017 roku znów powrócił. Pierwszym prowadzącym teleturniej był Wojciech Pijanowski, a pierwszą hostessą odsłaniającą litery Magda Masny. Pamiętamy to? Magda, pocałuj pana.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: formacja Two Colors w El Radio. Dookoła południa nie da się ukryć, że pogoda zachowuje się wzorcowo w tym tygodniu, jak na ten czas roku, po prostu rewelacja. Weekend też będzie nie do pogardzenia, sobota i niedziela dostosują się do panującej sytuacji, proszę korzystać, bo od poniedziałku nie będzie już tak malinowo. No ale to tylko w poniedziałek tak naprawdę. Dalej widać już przyzwoitą kontynuację tego, co mamy teraz, możliwa zmiana pogody dopiero od czwartku. No ale tym będziemy się martwić w przyszłym tygodniu, choć niektórzy już martwią się nadchodzącą zimą. Wiem, że to jeszcze cała jesień przed nami, ale synoptycy właśnie opublikowali prognozę, jaka będzie zima. I o tym za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: 98 FM.
1: 98 FM. I've been watching you.

0: Anita Lipnicka, Bel Radio. Dookoła południa, słuchajcie, nie chcemy chyba tego pamiętać, ale przypomnę, że minionej zimy zdarzyły nam się siarczyste mrozy. Jak będzie w tym roku? Bardziej prawdopodobny jest łagodniejszy przebieg zimy niż scenariusz z wieloma długimi okresami silnego mrozu. Choć krótkie mroźne epizody nie są wykluczone. Jednym z czynników, na które zwracają uwagę meteorolodzy, jest Super El Niño, o którym już Wam opowiadałem i pewnie jeszcze będzie okazja. No ale czy będzie śnieg? Prognozy wskazują na słabszy potencjał opadów, szczególnie na nizinach. Większe szanse na utrzymanie zimowych warunków mogą mieć północne i północno-wschodnie rejony, położone nieco wyżej, a także na południu, czyli góry. Czyli zapowiada się wzorcowa zima. Śnieg będzie w górach, czyli tam, gdzie powinien być. A u nas spokój.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, już za chwilę 13 i warto wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia.
0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
3: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie.
4: Pasażerowie kolejowej komunikacji autobusowej ŁK muszą sprawdzić rozkład przed wyjazdem. Najgłębsze jezioro w Polsce ma powstać w Bełchatowie. Woda w odkrywce po węglu. Mecz prawdy w Warszawie dla piłkarzy i dla trenera Jana Urbana.
5: El Radio. Warto wiedzieć.

0: A2 i EUA11. Na trasie Wola Rakowa-Bedoń pojawił się dodatkowy poranny autobus. Z Woli Rakowej Głównej rusza o 6.49, a do Bedonia dociera o 7.26. Tam można przesiąść się na pociąg do Łodzi odjeżdżający o 7.30. Zmiany są też na linii EUA11. Nowy autobus wyjeżdża z Będkowa Kościoła o 6.21 i dowozi pasażerów do Wolburki, skąd o 6.54 można już pojechać pociągiem w kierunku Łodzi. Nowe rozkłady będą obowiązywać do 24 października. EUK przypomina, że godziny mogą być zmieniane w związku z pracami modernizacyjnymi, dlatego przed podróżą warto sprawdzić aktualny rozkład. Najgłębsze jezioro w Polsce powstanie w Bełchatowie Łódzkiem. Zbiornik będzie zlokalizowany w miejscu dzisiejszego wyrobiska węgla brunatnego Pola Bełchatów. Koncepcja zakłada utworzenie zbiornika wodnego o powierzchni ponad 1500 hektarów, o głębokości 170 metrów, a na otaczających go terenach obejmujących 410 hektarów przeprowadzenie rekultywacji leśnej.
1: Bo ja dzisiaj nie przesądzam, czy to będzie jeden zbiornik połączony, czy to będą dwa zbiorniki. Dzisiaj jeszcze nie mamy ostatecznej decyzji, jak to jeszcze poprowadzimy, no ale tu jeszcze musimy pamiętać, że mamy czas na to, zanim rzeczywiście te zbiorniki zostaną ukończone, tereny zrekultywowane. One oczywiście będą stanowić bazę do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.
0: Mówi dyrektor kopalni Bełchatów Dariusz Kowalczyk. Koncepcji i pomysłów na zagospodarowanie terenu jest wiele. Oprócz plaży i przystani jachtowej rozważany jest na przykład sztuczny tor wodny czy zatopienie koparki w zalanej odkrywce, co byłoby prawdziwą gratką dla wielbicieli nurkowania. Robert Więckiewicz z Gwiazdą w Łodzi. Więckiewicz dołączy do grona artystów wyróżnionych w Alei Gwiazd na Piotrkowskiej. Gwiazda aktora zostanie odsłonięta 8 października o 16. Tego samego dnia będzie można spotkać się z aktorem WC1. Rozmowę o 17.30 poprowadzi reżyserka Agnieszka Holland. Wieczór zakończy pokaz filmu W ciemności, który rozpocznie się o 18.30. Na projekcję obowiązują bilety. Więckiewicz ma na koncie ponad 100 ról filmowych, serialowych i teatralnych. Zagrał m.in. W ciemności, Wałęsa, Człowiek z nadziei, Kler, Pod mocnym aniołem i Vinci. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Rumunią, czyli w teorii najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
2: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel jaki jest to ten mecz, to tylko żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
0: Początek spotkania na Narodowym w Warszawie o 20.45.
3: El Radio.
4: El Radio.
5: Po 13 już jesteśmy w audycji Dookoła Południa. Ja nazywam się Witek Lazar. Dzień dobry, komu jeszcze nie mówiłem.

0: Mysłowic, Bel Radio. Dookoła południa po 13 jesteśmy, a tę godzinę zwykle zaczynamy od spojrzenia do kalendarza świąt typowych i nietypowych ponownie. Drugi dzień października, dziś mamy bardzo radosne święto, Światowy Dzień Uśmiechu, obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej, uśmiechniętej buźki, smiley face, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć, jak najczęściej u innych ludzi. Bezinteresowny uśmiech i radość życia. Choć, jak wiadomo, są tacy, którzy twierdzą, że autorstwo tej buźki należy się Forrestowi Gumpowi, czyli Tomowi Hanksowi. No to nieistotne, bo dziś przecież nie chodzi o uśmiech narysowany, a prawdziwy.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio, od dzisiaj można już oglądać Lalkę. No bo ta serialowa miała swoją premierę i w portalu streamingowym, natomiast druga alternatywna Lalka, czyli wersja kinowa, od dziś jest już w kinach. W rolach głównych w tej kinowej Lalce zobaczymy Marcina Dorocińskiego, Kamilę Urzędowską, Marka Kondrada czy Andrzeja Seweryna. Kolejny film, który od dziś jest na ekranach kin, to Verity – Coraz większy mrok. Lowen przenosi się do odległej posiadłości Crawfordów, aby pisać jako ghostwriterka dla Verity. Lowen natrafia wśród notatek na niepublikowany wcześniej rękopis. Tekst, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego, okazuje się wstrząsającą, intymną spowiedzią. To jest taki film z pogranicza psychologicznego thrillera i romansu z całkiem przyzwoitą obsadą: Anne Hathaway, Dakota Johnson czy Josh Hartnett. No i jest jeszcze kino dziecięce Zapomniana Wyspa. Joe i Rice trafiają przez tajemniczy portal na magiczną wyspę na Kali, gdzie muszą pokonać potężne stworzenie i ocalić wspomnienia swojej przyjaźni, zanim zapomną o sobie na zawsze. Przygodowa fantazy animacja dla dzieciaków.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: jeżeli w najbliższym czasie macie ochotę wybrać się do kina. Jeżeli takie jest wasze marzenie, no to uwaga, bo mam podwójne zaproszenia do Multikina. Konkurs, jak ktoś słuchał ważnie L Radia w piątki, wie, że jest z gatunku błyskawicznych i mailowych. A więc na adres kontakt@lradio.pl, kontakt@lradio.pl, proszę już teraz przysłać mail, a w treść wpisać hasło Filmowy Weekend z L Radiem. Filmowy Weekend z L Radiem. Kto pierwszy, ten lepszy, więc czas start.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: WL Radio przed sezonem grzewczym strażacy przypomną o zagrożeniach związanych z ogniem i z czadem. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zaprasza Was na kolejną odsłonę akcji edukacyjnej Czad i ogień – obudź czujność. To wszystko jutro od 10 do 19.30 na rynku Włókniarek Łódzkich Manufaktury. Będzie można zobaczyć wozy i sprzęt pożarniczy, zobaczycie pokazy gaszenia ognia, ale przede wszystkim będzie można zdobyć czujkę dymu i czadu, a dodatkowo przejść odpowiednie szkolenie.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: L Radio
1: 98 FM.
2: Dzisiaj jest 2 października. Sprawdźmy, co przynosi nam ten dzień, jeśli chodzi o muzyczne daty. No, przynosi nam okrągłe 75. urodziny Gordona Matthew Summera, czyli Sting dziś ma urodziny. Współzałożyciel, wokalista, gitarzysta basowy oraz kompozytor w grupie The Police. To było w latach 1977-86. Ale jak się panowie na siebie poobrażali, to Sting zabrał zabawki i zaczął swoją karierę solową.

0: Zbliża się godzina 15. Już za chwilę zaprosimy Was w L Radio na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Niezwyciężeni.
3: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
4: Znamy nowe ceny paliwa na stacjach w weekend i w poniedziałek. Będzie znacznie taniej. Ponad 800 tysięcy złotych czeka na studentów. Ruszyła rekrutacja do stypendiów. Wraca do ruchu pierwszy remontowany odcinek ulicy Północnej.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73, a oleju napędowego 7,88. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. A rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
5: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny dzięki naszej ustawie. Dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
4: Komentuje wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Ponad 800 tysięcy złotych czeka na studentów w ramach 19. edycji programu Młodzi w Łodzi. Właśnie ruszyła rekrutacja do tegorocznych superstypendiów. 50 fundatorów przygotowało 71 stypendiów finansowych od 9 do nawet 13 500 zł. Są też bezpłatne miejsca w akademikach, mieszkanie na cały rok akademicki oraz darmowe studia i kursy angielskiego. Program jest skierowany nie tylko do studentów z wysoką średnią. Liczy się również aktywność i działalność w kołach naukowych, własne projekty i zaangażowanie. Wnioski można składać do 26 października. Szczegóły i formularze są dostępne na stronie programu Młodzi w Łodzi. Drogowcy zbliżają się do zakończenia prac na pierwszym fragmencie ulicy Północnej. Za godzinę odcinek między Kilińskiego i Sterlinga zostanie w pełni otwarty dla ruchu. W tym miejscu zakres prac zakładał wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej podbudową, remont chodników, peronów przystankowych oraz budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego.
6: Jednak to nie koniec zmian na ulicy Północnej. Zgodnie z zapowiedziami, po zakończeniu prac na pierwszym fragmencie drogi, drogowcy przeniosą się z pracami na kolejne. Nowa jezdnia, chodniki oraz nowe perony przystankowe pojawią się pomiędzy ulicami Sterlinga i Wierzbową.
4: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. Początek prac na tym odcinku planowany jest od poniedziałku 5 października. W niedzielę 4 października o 12 Stary Rynek w Łodzi zamieni się w miejsce spotkania wszystkich miłośników zwierząt. Do udziału w obchodach Światowego Dnia Zwierząt zaprasza schronisko dla zwierząt, a na miejscu pojawią się m.in. Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji, Animal Patrol i Straż Miejska. Będzie można zobaczyć zagrodę z jeżami, ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, pszczoły i bartników, gołębie pocztowe oraz drób ozdobny. Nie zabraknie też atrakcji dla całych rodzin, a przede wszystkim okazji do rozmów z osobami, które na co dzień zajmują się ratowaniem, ochroną i opieką nad zwierzętami.
7: Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
8: Minister Obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
5: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznych i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatu. tematu.
8: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
5: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
8: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
7: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend, teraz w poniedziałek, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego maksymalnie 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Za oceanem osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
1: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
7: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Końcówka tygodnia całkiem, mam na myśli to, co dzieje się na niebie. Dzisiaj prawie bezchmurnie i nawet 22 stopnie. W nocy około 10, sobota w Łodzi ma być zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturami takimi jak dziś około 22.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: El Radio. El Radio.
0: Tu Tomek Miara. Zapraszam Was na kolejną popołudniową godzinę z El Radiem.

0: Gra dla Was L Radio. Piknik z okazji Światowego Dnia Zwierząt odbędzie się w niedzielę. Między godziną 12 a 16 na Starym Rynku na miejscu będzie można bezpłatnie zaczipować psa albo kota, zobaczyć zagrodę z jeżami, które pozostają pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, porozmawiać z bartnikami, hodowcami gołębi pocztowych i drobiu ozdobnego. W programie spotkania znajdą się również pokazy psów służbowych, warsztaty, prelekcje, rozmowy z przedstawicielami służb, organizacji i instytucji zajmujących się ratowaniem zwierząt i ich ochroną oraz opieką nad nimi.
1: Pokaż pan te koty. Po niemiecki.
2: Coś pan. Z centralny Polski je wiozę.
1: Kot z miasta Łodzi pochodzi.
2: No widzisz.
0: No dobrze, było coś dla miłośników fauny, to za chwilę w El Radio dla zwolenników flory.
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 98 FM.
4: 98 FM.
5: If love was a word, I don't understand. The simplest side.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Pierwsze wiadomości dla zmotoryzowanych zaczynamy od Pabianickiej. Rzecz jasna, bo tu nie dość, że remont, to jeszcze doszło do stłuczki. Wcale nie wygląda lepiej sytuacja na rondzie Lotników. Tłoczno jest już w Alei Włókniarzy, na Limanowskiego też coraz więcej samochodów. Kopcińskiego już na pewno w tej chwili trzeba będzie liczyć się z wolniejszą jazdą, a i na Brzezińskiej samochodów całkiem sporo. O tej porze już wolno jedziemy ulicą Rokicińską.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Instytutu El Radio. Kilkanaście drzew formowanych zgodnie ze sztuką bonsai zostanie pokazanych w łódzkiej palmiarni od dziś do niedzieli. Do prezentacji w jednym z pawilonów wybrano okazy z kolekcji członków Polskiej Asocjacji Bonsai. I to co ważne, to to, że w weekend zaplanowano również zajęcia z formowania i pielęgnacji bonsai, więc organizatorzy zachęcają do przyniesienia swoich roślin, którym uczestnicy będą nadawać nowe kształty wspólnie z instruktorami. To nie koniec przygody z roślinami, bo w najbliższy weekend pasjonaci zieleni oraz osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z roślinami domowymi, spotykają się w EC1 Łódź na kolejnej edycji Festiwalu Roślin.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

El Radio. Kto wie, czy może nie jest to jedna z ostatnich w tym roku okazji, żeby przejechać się historycznym, zabytkowym tramwajem? Gdzie i z jakiej okazji, o tym opowiem Wam za kilka chwil.

0: Słuchacie El Radia. Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi będzie świętować 45-lecie działalności. Uroczystości odbędą się na Zabytkowej Krańcowej przy ulicy Północnej. W programie znalazły się wspomnienia dotyczące działalności klubu, plany na kolejne lata, poczęstunek oraz występ akademickiego chóru Politechniki Łódzkiej. No i oczywiście, że na zakończenie zaplanowano przejazd zabytkowych tramwajów należących do kolekcji stowarzyszenia. Wszystko to na Krańcówce Północna w sobotę od godziny 10.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na Trybunalskiej, tak na odcinku między Paradną a Kosynierów, doszło do wypadku i niestety tutaj bardzo Was prosimy o ostrożną jazdę, bo utrudnień nie brakuje. Wypadek też na Gdańskiej przy Andrzeja Struga. W tym miejscu jest brak przejazdu w stronę ulicy Kopernika. Ciągle kłopoty czekają na Was na Pabianickiej. Tutaj też doszło do wypadku. Coraz więcej aut jedzie trasą WZ. Aleja Włókniarzy, już dość wzmożony ruch. Na pewno na Kopcińskiego jedziemy wolniej. Brzezińska, Tłoczna i na Rokicińskiej sporo samochodów.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio.
1: W tym przybliżam wam kulisy powstania Sex Misji, czyli polskiej fantastyczno-naukowej komedii z 1983 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego.
2: Gdzie nasze święte jabłka?
3: Zbezcześcili rezerwat przyrody. Zeżarli nasze święte jabłka.
4: Święte? Te psiary święte?
1: Żona Machulskiego, Bożena Stryjkówna, otrzymała w tym filmie rolę Lami. Emmę zagrała Bogusława Pawelec, a w obsadzie poza tym znalazły się m.in. Beata Tyszkiewicz czy Dorota Stalińska. Jego ekscelencję zagrał Wiesław Michnikowski. Sex Misja odniosła w Polsce olbrzymi sukces frekwencyjny. Już w pierwszym miesiącu rozpowszechniania obejrzało ją ponad 1 000 000 widzów, a łączna szacowana liczba widzów wynosi ponad 12 milionów.
4: Kobieta mnie bije, poddaje się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.
5: I ty to mówisz? Wstawaj!
4: Nie wstanę! Tak będę leżał!
1: Sex Misja, pomimo rzekomo antytotalitarnej wymowy, nie wzbudziła zauważalnych protestów politycznych ani w Polsce, ani w ZSRR, lecz w Stanach Zjednoczonych. Feministki po specjalnym pokazie Sex Misji w Minneapolis w 1984 roku uznały, że wymowa filmu jest antyfeministyczna, faszystowska, szowinistyczna i seksistowska. A propos nawiązań do Sex Misji, główny bohater serialu dla dzieci 7 życzeń. W odcinku trzecim zatytułowanym Być dorosłym po spełnieniu kolejnego życzenia przybiera ciało własnego ojca i w tym stanie wybiera się do kina. Na jaki film? Na Sex Misję.
0: El Radio. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 16, czyli za chwilę czas na serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
3: Jeszcze 5 lat poczekamy na tunel średnicowy pod Łodzią. PLK podało datę końca inwestycji. Prace przy torowisku na Broniewskiego, zmiana organizacji ruchu. Już dzisiaj rusza nowy sezon kobiecej siatkówki. Łódzkie Budowlane bronią mistrzostwa.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Jest nowy termin zakończenia budowy łódzkiego tunelu średnicowego. Według Polskich Linii Kolejowych cała inwestycja ma być gotowa w 2031 roku. Jeszcze w tym roku ma zostać wzmocniony strop i zbudowana jezdnia nad wykopem stacji Łódź Śródmieście. Dzięki temu samochody będą mogły wrócić na ten odcinek. Na przełomie tego i przyszłego roku PLK chce podpisać umowę z nowym wykonawcą. Drążenie brakujących 960 metrów tunelu miałoby ruszyć na początku przyszłego roku i zakończyć się w pierwszych miesiącach 2028. Potem do wykonania pozostaną m.in. tory, sieć trakcyjna i systemy bezpieczeństwa oraz wyposażenie podziemnych przystanków Koziny, Polesie i Śródmieście. Łącznie łódzki tunel ma mieć ponad 7 km. Nowe torowisko na Broniewskiego powstaje na odcinku od Śmigłego Rydza do Żgowskiej. Robotnicy obecnie układają nowe szyny, nawierzchnie i chodniki po północnej stronie ulicy.
5: Od 4 października Broniewskiego między Kilińskiego a Niższą będzie jednokierunkowa w stronę Dąbrowy. W przeciwnym kierunku objazd poprowadzi przez Niższą, Śląską i Kilińskiego, a na skrzyżowaniu Kilińskiego z Broniewskiego powstanie tymczasowe rondo. Docelowo nowe torowisko połączy Śmigłego Rydza ze Żgowską, Kilińskiego i Paderewskiego. Będą też nowe przystanki, a po torowisku pojadą autobusy.
3: Mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Gdy te roboty się zakończą, drogowcy przeniosą się z pracami na południową część Broniewskiego. Już dzisiaj pierwszy mecz nowego sezonu Tauron Ligi Kobiet. PGE Budowlani Łódź rozpoczynają walkę o obronę mistrza Polski. Na początek od razu mecz z Beniaminkiem Netland MKS Kalisz. I to właśnie to spotkanie otworzy cały sezon. Pierwszy gwizdek w Kaliszu o 17.30.
6: Przygotowania, co jest najważniejsze z mojego punktu widzenia, przebiegły w zdrowiu i czekamy z utęsknieniem na ten start i inaugurację. Się okaże już po kilku kolejkach, jaką formę prezentują rywale. Natomiast w moim odczuciu spodziewam się tego, że faktycznie sezon będzie bardziej wyrównany w tym roku.
3: Podopieczne trenera Macieja Biernata przystępują do sezonu jako mistrzynie Polski, ale latem w zespole sporo się zmieniło. Z drużyny odeszły dwie liderki, kapitan Alicja Grabka i przyjmująca Paulina Damaskę. Zastąpiły je reprezentacyjna rozgrywająca Katarzyna Wenerska oraz Martyna Grajber-Nowakowska, która wraca do Polski z Turcji. Natomiast ŁKS Komerskon swój pierwszy mecz zagra w niedzielę. W Jewiury podejmą wicemistrzynie Polski Deweloper z Rzeszów. Początek o 18. Trener ŁKS-u Adrian Chyliński podkreśla, że nowy zespół ma być przede wszystkim bardziej jakościowy i uporządkowany. Cel jest jasny, walka o najwyższe miejsce w tabeli.
7: Będzie też przy tych spotkaniach dużo presji i nie zawsze będzie kolorowo, więc też musimy nauczyć się, żeby z tych trudnych sytuacji wychodzić i pokazać ten ogień po prostu w oczach i charakter. Na mecze musimy wychodzić jak na bitwy i z zaangażowaniem właśnie i z nastawieniem jak wojownicy, a nie, że będzie tylko fajnie.
3: A za tydzień wielkie derby Łodzi. PGE Budowlani zagrają z ŁKS-em w piątek 9 października o 20.30.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Piątek mamy całkiem przyzwoity, jeśli chodzi o aurę. Prawie bezchmurnie i nawet 22 stopnie. W nocy w Łodzi ma być 10, a jutro temperatura taka jak dziś, czyli 22. Choć ma być odrobinę więcej chmur, planowane jest zachmurzenie umiarkowane.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
0: Tu Tomek Miara, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejną popołudniową godzinę z El Radiem.

0: zawsze.
1: Słuchacie El Radia? Jeżeli lubicie słuchać opowieści o pradawnych dziejach, no to uwaga, uwaga, bo w ten weekend bardzo ciekawa propozycja właśnie dla Was. Opowiem o niej za chwilę.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Aleja Włókniarzy, Konstantynowska, Limanowskiego. W tym rejonie musicie liczyć się z tym, że będziecie jechać wolniej. Sytuacja nie wygląda dużo lepiej na Fabianickiej. Nie dość, że remont, to tam doszło do stłuczki. Na Kopcińskiego trzeba jechać wolniej, bez dwóch zdań. Z całą pewnością będziecie musieli jechać też wyraźnie wolniej na Brzezińskiej. Tutaj całkiem sporo samochodów. Nieustająco sporo aut jedzie też ulicą Rokicińską. I tutaj ciągle trzeba liczyć się z wolniejszą jazdą. Pewnie żadnym zaskoczeniem nie będzie też dla Was fakt, że trasa WZ o tej porze też oznacza wolniejszą jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio o Żmiju, Motankach, Krajkach, Słowiańskie tradycje w Łodzi, część druga, jesienne zmagania. To propozycja dla miłośników historii, zwłaszcza pradawnych dziejów. Cykliczną już imprezę zaplanowano na jutro oraz na niedzielę w hali Mosiru przy ulicy Skorupki 21. Wśród propozycji znajdą się właśnie m.in. opowieści o potężnym Żmiju, który z biegiem czasu mógł stać się smokiem wawelskim. Będą gry, będą zabawy z minionych epok, prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty motanek, krajek, zielarskie czy biżuterii. Na jarmarku rozstawią się stoiska z rękodziełem, a wszystko zaczyna się o godzinie 10.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: WL Radio. Mrozu rusza w trasę koncertową promującą swój nowy album. Artysta wystąpi dzisiaj. Podczas koncertu będzie można usłyszeć zarówno jego nowe utwory, jak i piosenki z wcześniejszego repertuaru. Wszystko to dzisiaj o godzinie 18. Zresztą to właśnie w Łodzi Mrozu swoją trasę koncertową rozpoczyna. Zanim wystąpi Mrozu dziś wieczorem w Atlas Arenie, posłuchajmy go teraz w L Radio.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: przypomina dla Was El Radio, Hono Impro na przynajmniej chwilę kończy z improwizacją. Łódzcy improwizatorzy po raz pierwszy chcą podzielić się z widzami komedią napisaną wcześniej, czyli przestaną grać nie wiadomo czego, czyli tego, co podpowiada im publiczność, żeby zagrać dla publiczności wiadomo co, czyli to, co sami przygotowali. Spodziewajcie się więc przeróżnych rodzajów komedii, szalonych postaci, sytuacji, a nawet niespodziewanego, a wszystko to w przechowalni, czyli na ulicy 6 sierpnia w niedzielę od godziny 18. Dobrej zabawy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Trasa WZ, w tej chwili ciągle tu są kłopoty, na pewno na Kopcińskiego trzeba będzie jechać wolniej, a dalej, jeżeli jedziecie w kierunku Ronda Solidarności, to na Brzezińskiej nastawcie się też na utrudnienia. Ciągle sporo samochodów na Rokicińskiej, nieustannie kłopoty są na Pabianickiej. Ale ja włókniarzy nie wygląda w tej chwili lepiej, na pewno tutaj będziecie musieli zwolnić, na Limanowskiego też trzeba będzie jechać wolniej. Na Zgierskiej też ustawia się w tej chwili już rząd samochodów.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie EL Radia w związku z reprezentacyjną przerwą. Zresztą będzie jeszcze okazja dzisiaj o meczu Polaków powiedzieć. Wiadomo, że nie gra Polska Liga, ani Ekstraklasa, ani pierwsza, ale grają koszykarze. Pierwszoligowi koszykarze ŁKS-u już jutro zagrają swój mecz, ale wyjazdowy. Tym razem jadą do Bytomia. Po pierwszych dwóch kolejkach ŁKS jest liderem, dwa mecze wygrali. No a ten mecz z Polonią Bytom jutro o godzinie 13.
1: EL Radio. EL Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: mamy już prawie 17, więc za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Niezwyciężeni.
4: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14:30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
5: Produkowali i wprowadzali do obrotu nielegalny alkohol i tytoń. Zatrzymano 7 osób. Jest umowa na teren pod budowę nowego zaplecza technicznego dla ŁKA. Już jutro w łódzkiej Atlas Arenie możecie spotkać legendę NBA Shaqa O'Neala.
6: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści. 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym.
7: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. Funkcjonariusze łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkowie grupy produkowali i wprowadzali do obrotu nielegalne wyroby akcyzowe. Zatrzymania miały miejsce na terenie województw pomorskiego i łódzkiego.
8: Służba celno-skarbowa zabezpieczyła ponad 113 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów, krajankę tytoniową i urządzenia do produkcji nielegalnych wyrobów akcyzowych. Krajowa Administracja Skarbowa szacuje, że łączna wartość uszczuplonego podatku akcyzowego od przejętych towarów wyniosła niemal 335 tysięcy złotych.
5: Mówi podkomisarz Beata Bińczyk. Zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych, zostali tymczasowo aresztowani. Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisała umowę dzierżawy terenu, na którym powstanie baza serwisowa dla pociągów przewoźnika. To ponad 4 hektary na Karolewie w zachodniej części Łodzi. Nowe zaplecze techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej to ważna inwestycja, która pozwoli rozszerzyć możliwości regionalnego przewoźnika.
9: Będzie wyposażone we wszystkie systemy niezbędne do codziennego utrzymania pociągów, m.in. tokarkę, myjnię, zapadnie czy suwnicę. Urządzenia zainstalowane na zapleczu umożliwią sprawną obsługę i serwisowanie pojazdów oraz utrzymanie ich w czystości. Na terenie powstanie również rozbudowany układ torowy, drogi komunikacyjne, sieci, instalacje i niezbędna infrastruktura techniczna.
5: Mówi rzeczniczka ŁKA Martyna Skalska. Po ukończeniu inwestycji ŁKA będzie miała do dyspozycji 2 obiekty serwisowe. Pierwszy zlokalizowany jest we wschodniej części miasta przy stacji Łódź Widzew. Jedna z największych ikon światowej koszykówki pojawi się w Łodzi. Shaquille O'Neal będzie specjalnym gościem trzeciej edycji Shaq Present All Stars League. Widowiska łączącego koszykarską rywalizację, muzykę, pokazy i rozrywkę dla całych rodzin. Wydarzenie odbędzie się w Atlas Arenie już 3 października. W programie znalazły się 4 mecze koszykarskie, w których rywalizować będą 4 drużyny złożone z twórców internetowych, artystów, aktorów i muzyków związanych z koszykówką. Zespoły walczą nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale również możliwość udziału w kolejnej edycji ligi. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie konkurs wsadów oceniany przez samego Shaquille'a O'Neala. Projekt ma również wspierać rozwój młodych zawodników. Zgodnie z założeniami organizatora, część zysków z wydarzenia przekazywana jest dla fundacji wspierającej młodych adeptów koszykówki, na szkółki koszykarskie oraz działania promujące tę dyscyplinę.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Piątek mamy z niebem właściwie bezchmurnym i około 22 stopni na termometrach. W nocy ma być 10, a jutro w Łodzi temperatura taka jak dziś, czyli 22, choć zachmurzenie ma być umiarkowane.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
0: Zapraszam na kolejną godzinę z El Radiem. Tu Tomek Miara.

Słuchacie El Radia, ja już mówiłem o tym, jakie nowe filmy wchodzą na ekrany kin, ale pominąłem specjalnie jeden film, a dlaczego go pominąłem, o tym opowiem Wam za kilka chwil.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na Inflanckiej doszło do stłuczki i w tym rejonie prosimy Was o ostrożną jazdę. Ciągle na pewno wzmożony ruch jest na Pabianickiej. Kopcińskiego, tutaj na pewno ciągle jeszcze trzeba będzie liczyć się z dość wzmożonym ruchem. Na Brzezińskiej sytuacja wygląda podobnie. Na Rokicińskiej też samochodów ciągle jeszcze całkiem sporo.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

gra dla Was El Radio. Agnieszka Smoczyńska wraca do kina, jak to się mówi, gatunkowego, ale wraca jak to ona, z energią, fantazją. To właśnie ona stworzyła fantastyczne Córki Dancingu. Jej nowy film nosi tytuł Hotspot. To futurystyczny thriller science fiction, który nie pozostawia nikogo obojętnym. W niedalekiej przyszłości, rządzonej przez sztuczną inteligencję, aha, już brzmi dobrze, detektyw o wielu obliczach i co najmniej oryginalnym stylu otrzymuje zlecenie zbadania mordy.

zabłądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: WL Radio, jak już mówiłem, trwa przerwa reprezentacyjna. Polska drużyna gra mecze w ramach Ligi Narodów. Z kim spotkają się dziś wieczorem? O tym opowiem za kilka chwil.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM.

0: TVN-TVN.pl Radio wokół reprezentacji Polski znowu zrobiło się głośno, a przede wszystkim nerwowo. No po ostatnich nie najlepszych spotkaniach kadry dyskusja o pracy Jana Urbana przybrała na sile, a wśród ekspertów pojawiają się kolejne nazwiska potencjalnych następców. Artur Wichniarek nie ma najmniejszych wątpliwości, że to Jerzy Brzęczek jeszcze raz poprowadzi reprezentację Polski. No dobrze, ale na razie póki co polska reprezentacja dziś zmierzy się w Warszawie z Rumunią, a 3 dni później na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Właściwie to można powiedzieć, że korki dzisiaj w Łodzi już przechodzą do historii, chociaż jeszcze dwie ulice proszę, żebyście mieli na względzie. Rokicińska, tutaj doszło do stłuczki i tutaj ciągle jeszcze jest dość tłoczno. No i Pabianicka, w związku z tym, że trwa remont, tam też na pewno ciągle jeszcze nie jedziemy sprawnie i szybko. Mimo wszystko szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Czas, żeby sięgnąć po piosenkę, którą znacie, ale może nie słyszeliście jej w tej wersji. To będzie Sexual Healing, czyli utwór nagrany przez amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów Marvina Gaye'a. Piosenka pochodzi z roku 1982. Co ciekawe, w 1993 roku swoją, dużo bardziej taką rockową wersję Sexual Healing przygotował zespół Soul Asylum. To jest właśnie ta kapela, która odpowiada za taki wielki przebój Runaway Train. Nagrali swoją wersję Sexual Healing na potrzeby charytatywnej kompilacji No Alternative. I co ciekawe, mimo że ta piosenka nie była promowana jako singiel, to mimo wszystko osiągnęła 10. miejsce na amerykańskiej liście Modern Rock Track.
1: El Radio 98.

0: wszystko, co przygotowałem dla Was dziś na nasze popołudniowe spotkanie z Eleradiem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia do poniedziałku, mówi Tomek Miara. Udanego weekendu.
1: Od jutra paliwo będzie tańsze, rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec. Można do Szczecina.
2: Eleradio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące, codziennie. Gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
1: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
4: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
1: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulicę Madrytu, domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Null. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
5: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
1: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.
2: El Radio dla sportu.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 w rankingu ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczasowy pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska. Finalistka Rolanda Garosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastremską, a mecz śledził Błażej Kulesza.
7: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastremską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po 2. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1. Tym samym marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA Polka będzie musiała odłożyć na przyszłość.
6: A Magdalena Fręch także w drugiej rundzie przegrała w Pekinie z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis zrezygnował ze startu w hali w zbliżającym się 2027 roku, aby lepiej przygotować się do pozostałej części sezonu. Podejmuję tę decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację, dlatego też nie zamierzam wystąpić w halowych mistrzostwach Europy w marcu w Walencji, napisał Szwed w mediach społecznościowych. Najważniejszą imprezą dla lekkoatletów będą w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Pekinie, które odbędą się w połowie września.
8: To jest El Radio na 90 i 8 FM.

0: Paliwo od jutra znacznie tańsze, ponad złotówkę za litr. Wielkie protesty w Hiszpanii, parlament odrzucił ważną ustawę. Zapełnia się już Stadion Narodowy, piłkarze zaraz zaczną mecz z Rumunią.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Znacznie mniej, o ponad złotówkę za litr. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szkoda, że nie zrobił tego wcześniej, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra. Choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku. Tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
0: Benzyna 95 będzie kosztować jutro maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesel 7,88. Z autokaru dla pasażerów w 30 minut można przekształcić go w pojazd do ewakuacji rannych. Prototyp takiego busa opracowuje firma Autosan z Podkarpacia. Z zewnątrz to zwykły autokar, który wozi 51 pasażerów. Po przeróbce może zabierać rannych z pola walki albo z miejsca katastrofy, mówi dyrektor oddziału w Sanoku Łukasz Futyma.
3: Jest to na razie nasz prototyp, chcemy go udoskonalać, korzystamy z wiedzy fachowej, czyli wiedzy strażaków, ratowników. W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
0: Pojazd będzie mógł zabrać 16 poszkodowanych. Jest na razie w trakcie testów. Sąd w Krakowie nakazał kandydatowi na prezydenta miasta Łukaszowi Gibale publiczne sprostowanie swojej wypowiedzi. Mówił o rzekomym poparciu części radnych KO. Sprostowanie ma pojawić się w mediach społecznościowych i na antenie radia, gdzie udzielił rzeczonego wywiadu. Sąd uznał, że jego słowa nie były w pełni zgodne z prawdą. Łukasz Gibała ma prawo się od tego odwołać. Projekt budżetu Rosji na przyszły rok dowodzi, że przywódca tego kraju Władimir Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny z Ukrainą. Kreml planuje znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia, ograniczyć programy społeczne i środki na ochronę zdrowia. Pisze o tym New York Times. Gazeta przypomina, że wojna na wyniszczenie, jaką prowadzi przeciw Ukrainie Putin, stała się też konfliktem toczącym się nie tylko na linii frontu, lecz obliczonym także na wyrządzenie przeciwnikowi maksymalnych szkód gospodarczych. Hiszpański parlament odrzucił właśnie prawo zwiększające ochronę praw najemców. Sprawa jest gorąca, bo w całym kraju tysiące ludzi protestują przeciwko drożyźnie. Na placach Madrytu rozłożone są namioty, w których młodzi ludzie domagają się tańszych mieszkań. Rząd miał dwie propozycje, parlament właśnie je odrzucił. Zapowiadane są strajki generalne w 50 hiszpańskich miastach. Za niespełna godzinę Polska gra z Rumunią w piłkarskiej Lidze Narodów. Nasi piłkarze dawno nie wygrali, więc kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jedno jest pewne, Polska dziś może wygrać, przegrać, a nawet zremisować.
4: Przegramy, nie wierzę.
5: Dzisiaj będzie odkupienie, 3-0 dla Polski.
4: Nie bardzo.
5: Polska, biało-czerwoni.
4: Sienizna.
6: Po ostatnim meczu...
7: No nie, no jest strasznie. Jest.
8: Ja to myślę, że ktokolwiek by nie strzelił, bylebyśmy wygrali.
9: Myślę, że Zieliński może się postarać.
0: Oby wszyscy się postarali, mecz z Rumunią o 20:45. To też wskazówka dla kierowców. Późno wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie będą korki.
1: El Radio dla sportu.
10: PGE Budowlani Łódź. Udanie rozpoczęły nowy sezon Tauron Ligi. W pierwszym meczu rozgrywek Łodzianki pokonały na wyjeździe Beniaminka MKS Kalisz. ŁKS Komerskon swój pierwszy ligowy mecz zagra w niedzielę. Rywalem będą wicemistrzynie Polski Developers Rzeszów. To wymagający początek, ale Łodzianki już pokazały, że potrafią z tym zespołem wygrywać. W przedsezonowym finale turnieju giganci siatkówki pokonały Developers 3-1. A dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski gra z Rumunią. Początek spotkania na PGE Narodowym za niecałą godzinę. W kadrze meczowej zabraknie jednak Przemysława Wiśniewskiego z Widzewa Łódź. Selekcjoner Jan Urban zdecydował, że obrońca nie znajdzie się wśród zawodników uprawnionych do gry przeciwko Rumunii. Poza kadrą meczową znalazł się również Wojciech Mońka. Dla Wiśniewskiego to zmiana sytuacji po ostatnim spotkaniu reprezentacji. Teraz mecz z Rumunią obejrzy z trybun, a biało-czerwoni będą walczyć o ważne punkty w Lidze Narodów.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Wieczorem w Łodzi jeszcze sporo pogodnego nieba. Z każdą godziną coraz chłodniej, w nocy mniej więcej 10-11 stopni. A sobota? Będzie ciepła, choć chmur przybędzie. Z temperaturą do 21 stopni.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. El Radio. W Łodzi.
13: Na 98 FM.

0: 98 FM.
1: 98 FM.
2: Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wieczni biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć, pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

tak jak szum winyla o poranku. Dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. O, wyglądam jakbym latał jakieś 70. O, w stronę Wisły żwawo pędzę pieszo. Zamiast Wisły widzę wieżowce, tak się mężnie piętrzą. Mam nadzieję, że z budynku ktoś na zewnątrz wyjdzie. Wtem uderza mnie olśnienie, dosyć niebotyczne. W spowolnieniu tkwiłem przez skłonności neurotyczne. Życie jednak było nieco szybsze.
2: El Radio 90 i 8 FM.